człowiek zaspał blażenym snom. Nines nade orgia latama pod prozorą. Weter je weźba violoncello, czeżniwe skale nedogled. Zora ty bryżniwo i pl-